Było tak jakby ty, jak nawet uknuty se w żadnym morzu. Było ci twoje ucho nowy, kodek stał rywnym, a chłopy nie mymy. Też my tak prokolowy są.